Ja wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni? Przecież lato zaraz ustąpi jesieni.

0: Max.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: No sorry papi, ale środa się zrobiła, rano się zrobiło i trzeba otwierać oczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, buongiorno.
2: I ekipa, mamy dla was od rana różne ciekawostki fajne, przeglądamy internety i słuchajcie, w Poznaniu, w poznańskich parkach pojawiły się nowe, specjalne ławki, które również są wyposażone w funkcję przewijak.
1: Wow,
2: czyli taka dodatkowa dostawka. No jak tam potrzebujesz, no to na takim przewijaku możesz przewinąć brzdońca albo...
1: No ale tam przy okazji w parku też się parę osób na pewno przewinie, na przykład... Kierowniku, daj 2 złote dla bąbelka. Baba Gugu. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Tę energię dam wam nie kto inny jak Oskar Cym, słuchacie RMF Max, a z nami jest, wyobraźcie sobie, Adam Małysz.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Panie Adamie, codziennie zastanawiamy się razem ze wszystkimi Polakami, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy. Do pana jest bardzo ważne pytanie. Co pan je na śniadanie?
1: O kurczę, bardzo różnie.
3: To proszę wybrać jedną rzecz.
1: Teraz nie funkcjonuje.
2: Ale... O nie!
3: Nie?
2: Obstawialiśmy właśnie bułkę z bananem.
1: Tak, nie, no to podczas skoków to bardziej przez dzień było. Ale nie, ja myślę, że ja po zakończeniu jakby kariery takiej sportowej, no to już w zasadzie wszystko jem. Ale głównie to jest, chyba są jajka.
2: A jajka w której formie? Bo opcji na jajko jest 1000.
1: Właśnie staram się zawsze coś innego, czy jajecznica jakaś, czy na miękko.
0: Sztos, a to jest bardzo fajne, że mamy ten ważny update. Co następuje po bułce z bananem? I to jest bardzo cenna informacja.

0: Timbaland tak szybko mówi, że aż nie wiem, jak ta środa minie, bo to jest kawałek Give It To Me. Na dobry początek wstawaj, nie udawaj. Jest jeszcze przed godziną 6 i szybko zaczynamy mówić.
1: Słuchajcie, coś wydajcie mordeczki, szybko znać, wyślijcie nam głosoweczkę na Messengerze albo na Instagramie, bo jest środa, tydzień się rozpędza i wam się też teraz spieszy rano. Nagrajcie nam coś szybko. Szybko. Szybko powiedziane.
2: Nagrajcie nam to najszybciej, jak tylko potraficie, tak? I wyślijcie nam na Messengera albo na Instagrama.
1: A my wyślemy gadżety za to w prezencie. Najlepszym.
0: Tak. Możesz też szybko nagrać głosówkę na naszego Instagrama. Wchodzisz po prostu w wiadomości RMF Max na taki profil albo wchodzisz na Facebooka i wszystko możesz nam szybko nagrać.
2: No mówisz najszybciej, jak potrafisz, i robisz to teraz.

0: Ranku najlepiej zagrać Davida Guetta. Uwielbiam go. Run, run, river, 5 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Miłość Filipa do Davida jest już legendarna.
0: Tak.
3: Wszyscy znamy tę historię.
0: Ale szybki numer to był. Podobnie jak wam bardzo szybko mija środa, nagrywacie nam głosówki na Messengera RMF Max. Wysyłacie nam DM-y na Instagramie. Nagrywacie, jak bardzo szybko potraficie mówić. I bardzo proszę, mamy Roberta i Krzycha.
4: Dzień dobry, miłego dnia chciałem życzyć. I tak szybko, szybko to mogę poimitować tak markę motocyklu. Honda.
0: No, hamuj się tak. Honda szybsza niż wygląda.
5: Przepraszam bardzo, ale co ja mam mówić, ale nie usłyszałam, co ja mam mówić, ale nie wiem, o co chodzi, ale wiem, o co chodzi, ale nie wiem jednak, o co chodzi, ale wiem, ale nie wiem, ale o kolkę, ale... Zabrakło mi słów.
6: Ważne info, słuchajcie, wiemy, że poranek pędzi, ale luz, damy radę, po to jesteśmy razem,
0: modeczki. No hello!
1: Poranka w RMF Max.
0: Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
3: Asia Meus
0: i Mateusz Marek. Buongiorno.

0: Ło, to nie jest wcale zastrzyk kofeiny, tylko to jest całe wiadro kofeiny i to muzycznej. Armin Van Buren, Sasza, Everlasting, 14 minut po godzinie 6. Asia się nie śmieje, Asia opowiada o tym, co słychać pod Grunwaldem.
1: Myślałam o tym wiadrze, że wcale nie musicie z tego wiadra pić powoli, przeciwnie, trzeba z niego dużymi łyżkami i łykami.
0: Chochlą.
1: A pod Grunwaldem nowe odkrycie, to ciekawe.
0: Chodzi o jajecznicę, przepraszam, musiałem to powiedzieć.
2: Nie, pod Legnicą jest o jajecznicą, no.
1: Pod Grunwaldem archeolodzy wykopali bardzo stare monety sprzed ponad 600 lat i w ogóle mówią, że to jest gigantycznie ważne odkrycie.
0: Dlaczego w sumie? Przecież one teraz już nic nie znaczą, zaś się nic nie kupi, nie? W ogóle, nie?
2: Poza tym to pokazuje, że pieniądze to trzeba po prostu wydawać na bieżąco, bo tak jak walczysz, to nic nie zaoszczędzisz.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: No, nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyjdziemy.
1: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.

0: kreatywnie, nowe zabawki z nowych rzeczy.
1: No. Kartony, jakieś korki, tak, takie rzeczy, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: No z butelek to raczej nic nie zrobią, bo butelki kaucyjne, nie?
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Ale dobrze, że kasztany nie są kaucyjne, to przynajmniej ludzika można zrobić.
1: Jeszcze.
3: Pobaw się ludzikiem z kuzynem.

0: Moving to the Sun w RMF Max, 25 minut przed siódmą. Tego Sun to by nam się trochę dzisiaj przydało w Polsce, bo na razie to taka jesieniarska trochę ta.
1: 6:35 to jeszcze nie jest pora, żeby wstało. Ono jeszcze sobie strasznie
0: krapie. Masz rację, śpi słoneczko, śpi.
1: Ale zaraz będzie w górze. Za to w Moskwie wylądował samolot i to jest taki mega lot owiany tajemnicą. Samolot amerykański, czy to coś tajnego, czy to jest coś tajne przez poufne. No dużo osób o tym pisze i dużo teraz się o tym mówi w internecie.
2: No ale czekaj, skoro to jest mega tajny lot, o którym wszyscy mówią i każdy wie, no to chyba się nic nie stało, nie? To spokojnie.
3: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
8: Herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
7: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
8: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
6: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
11: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Trąbka, która niejednego postawiła na nogi. To Faruko i Pepas i 6:49. Wstajemy wszyscy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
0: Temat trąby zostawiamy, od razu mówię. Z trąbą już koniec.
3: Kropka, dobrze, tak, okej, okay, no. Dobrze. 84 tysiące złotych dotacji, wyobraźcie sobie, z urzędu w Olsztynie dostał pan astrolog i za tą kasę, za te 84 tysiące będzie się uczył angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
0: A to ciekawe, czemu w ogóle to przewidział, nie? To jest dobre pytanie.
3: Będzie się uczył po to, żeby czytać książki o astrologii, oczywiście w oryginale, prawda?
4: Mm-hmm, no tak. Taka kluczowa strategiczna umiejętność. Astrolog, to co, on nie może z gwiazd czytać, czy to jest za darmo?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: A słuchajcie, no może przy okazji odkryję jakiś nowy znak zodiaku, na przykład, nie wiem, łoś, jeleń.
0: Bóbr, nie wiem, jeżozwierz.
3: Bob.

0: Ghost Town to Adam Lambert. Jest 5 minut do godziny 7 i za chwilę ważne informacje.
1: We fleszu ostrzeżenia meteorologiczne. Gęsta mgła dzisiaj może pojawić się głównie na wschodzie i na północy. Uważajcie na drogach.
2: Reklama. Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
11: I po reklamie.

0: siebie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Jest punktualnie 7 w RMF Max. Czas na garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, zapraszam. I na otwarcie wiadomość dla kierowców. Gęsta mgła może dziś spowalniać jazdę. Alerty obowiązują na północy, północnym wschodzie oraz w centrum kraju. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia aktywne będą do 9, zatem ostrożnie, bez nerwów i do celu. A dziś w Polsce przynajmniej pod względem temperatury jest spokojnie, ale upał wróci, choć według najnowszych modeli synoptycznych raczej na krótko. W piątek na południu i lokalnie w centrum będzie gorąco, do 31 stopni, a od soboty już solidny spadek. Za to upały powodują ogromne zniszczenia poza granicami naszego kraju. Grecja wciąż mierzy się z pożarami. 140 strażaków w tej chwili prowadzi akcję gaśniczą w pobliżu Aten, a także na północy kraju. Trudna sytuacja panuje w rejonie miasta Veria, około 70 km na zachód od Salonik. Są też ostrzeżenia przed możliwymi pożarami, między innymi na wyspach Korfu i Zakynthos. W tej chwili płonie także Parque Collserola pod Barceloną. Tuż przed północą służby ewakuowały 35 osób z pobliskich budynków. Ogień strawił już ponad 8 hektarów lasu. Z żywiołem walczy blisko 300 strażaków. Akcję utrudnia silny wiatr, który zmienia kierunek rozprzestrzeniania się ognia. Jest przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto, zapewnia prokurator generalny, który odmawia jednocześnie podania szczegółowych informacji w tej sprawie. Waldemar Żurek poinformował o politycznej części śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.
6: Czy zegarek był darowizną, czy był kupnem przez pana Piesiewicza, czy SIP był finansowany przez instytucję, która miała działalność przestępczą już wtedy prowadzoną. Czy politycy brali pieniądze od zonda krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali? Czy dofinansowanie fundacji pana Ziobry, fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na polskie ustawy?
5: Mówił Waldemar Żurek, a ponoć szczegóły mamy poznać za kilka tygodni.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Nasze siatkarki zanotowały trzecie zwycięstwo w siatkarskich mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały Słowenki 3-0, z problemami mierzyły się tylko w drugim secie.
8: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu.
5: Tyle Magdalena Stysiak, atakująca, która pod nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej przejęła opaskę kapitana reprezentacji. No, dziś przerwa, jutro Polki zmierzą się z Niemkami. Teraz z parkietów jeszcze na moment przenieśmy się na korty, bo jest sukces. 25-letnia Martyna Kubka pokonała Anikę Pęcikową w pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju głównego US Open. Nasza tenisistka wygrała 6-7, 6-4, 6-2, no i zagra w drugiej rundzie kwalifikacji.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Za oknami dziś w wielu miejscach będzie dominowało słońce. Jeżeli chodzi o południe i południowy wschód Polski, to tam rzeczywiście będą się jeszcze pokazywały chmury, szczególnie o poranku, ale później one też ustąpią i ma się pokazać słońce. Tak przynajmniej pokazują to najnowsze modele synoptyczne. No, chyba pozostaje nam wierzyć im na słowo. Zweryfikujemy to później. Natomiast na termometrach takie przyzwoite wartości. 20 stopni w Trójmieście, 23 stopnie to Warszawa, 23 również w Krakowie i w Rzeszowie, 24 to Wrocław.
9: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Cztery minuty są po godzinie siódmej, więc wszyscy wstajemy. Hop, hop, hop. Budzimy się. Filip Kliber.
11: Asia Meus.
10: Mateusz Marek.
11: Dzień dobry.
10: Mamy też hity na maksa. Jest Sheeran zaraz. Jakie zaraz, teraz?
12: Ile się dzieje?

0: Wasze ulubione pobudzające poranne numery gramy zawsze do ostatniej nutki. Shut up and dance i 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: No to porywam was do tańca ciekawostkami z internetu, żebyście mieli z czego...
4: Panie, proszę panów.
3: Z czego przypekować w pracy.
0: Czemu?
3: I przez cały dzień. No to już tam dowolny, styl dowolny. Kochani, kopali, szukali ropy u nas w Polsce, miało być bogactwo, miało płynąć benzynka, a w Kazimierze Wielkiej zrobili dziurę od wiert i okazało się, że zamiast ropy popłynęły stamtąd woda siarczkowa. No i będą budować termy, no. Co ci powiem, jest dużo wody siarczkowej w każdym razie.
4: Okej, a mogę to tankować do diesla?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Byku, wymieszasz to lejem, pojedzie.
4: Diesel musi kopić, nie? No wiadomo, no. Z taką wodą siarczkową, ła.
3: W tej strefie takiej coś tam zielonej, tam co nie można jeździć.
4: Tak, strefa czystego transportu, że nie możesz burtnym samochodem jeździć. No wiem. 11 po 7.

0: Shakira, Burna Boy. 20 minut po godzinie 7 to jest kawałek Daj Daj, a my wam damy właśnie. Damy tak wam jest. Bilety, bo je mamy i chcemy wam je dać.
1: Najlepsi ludzie słuchają RMF Max od rana i mamy dla was bilety na Fire Festival, który będzie na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ten weekend i zagrają tam m.in.
2: Bad Doez, Kukę, Problem, Zalia, Alan Walker. Wiemy, że na niego czekacie. Będzie też DJ Snake i będzie wielu innych artystów, których znacie też z anteny RMF
0: Max. Ja wam powiem, że mamy dla was 4 wejściówki dla ciebie i twojej ekipy na całe 3 dni tego festiwalu, który już w ten najbliższy weekend. Tylko trzeba nam wysłać odpowiedź na nasze pytanie.
1: Wszystko dla was. Proste pytanko. Jaki tytuł miałaby piosenka o tym, co robisz teraz? I to wysyłasz SMS-em pod 3001, to nic nie kosztuje ekstra. I co? Jeśli miałbyś pierwszy raz wygrać, no to próbuj, to jest najlepszy moment, no.
2: To jest jedyny moment, 4 wejściówki na całe 3 dni festiwalu już w ten weekend na Stadionie Śląskim. Fire Festival, no i wy pod sceną od RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

0: Moje ulubione w muzyce. 7.31, TRMF Max, to był Bruno Mars.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Mamy dla was 4 bilety na całe 3 dni Fire Festiwalu, który już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a na scenie same wielkie gwiazdy i wy.
4: No i pytaliśmy o to, jaki tytuł miałaby piosenka, gdyby opisywała to, co teraz robicie. Gosia jest z nami. Siemaneczko, powiedz, jaki tytuł nam wysłałaś?
5: Cześć. Tam, gdzie kończy się asfalt, zaczynają się góry.
0: Wow.
3: Brzmi jak urlop.
0: Brzmi jak Podhale.
5: I to całe piękne 3 tygodnie.
4: Dobrze, wow. Że nie schody. No,
0: ale Gosia, słuchaj, to nie ma tak, że my bilety dajemy za darmo, tylko trzeba wziąć udział w naszym quizie z wczoraj, w którym my zadajemy pytania na temat tego, co się wydarzyło wczoraj. Ty odpowiadasz na te pytania, masz na każdą odpowiedź 5 sekund. Jeżeli prawidłowo odpowiadasz na te 2 pytania, dostajesz bilety dla ciebie i całej ekipy.
3: Pierwsze pytanie, Gosia, do ciebie. Wczoraj nasze siatkarki wygrały ze Słowenią w kolejnym meczu Mistrzostw Europy, a teraz przed nimi starcie z Niemkami. No i pytanie.
4: Czym gra się w siatkówkę?
5: Jeszcze raz pytanie?
4: Czym gra się w siatkówkę?
5: Piłką.
0: No brawo! Nie,
3: brawo, Gosia! Okej, pierwsze pytanie za tobą, drugie pytanie.
4: Od wczoraj dużo się mówi o amerykańskim samolocie, który prawdopodobnie należy do CIA, miał wylądować w Moskwie, to miało być tajne. No i takie pytanie.
3: Kto jest prezydentem USA?
5: Jaki Joe Biden.
0: Na pewno? No. A nie zmieniło się trochę?
5: Boże,
3: Gosia!
0: Ale spokojnie, Gosia, wiemy doskonale, że z tym Bidenem po prostu mogło ci się trochę...
4: Nie dodaliśmy, że aktualnym.
3: Właśnie, no to wszystko, okay. Słuchaj, zaliczone bilety lecą do ciebie, a ty i twoja ekipa lecicie na Fire Festival.
0: Widzę, że Gosia, jesteś przeciwieństwem żona Bidena. Nie przysnęłaś.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Jesteście super. Właśnie dla was to robimy. Super, dzięki.

0: wiecie, czasami lepiej się nie zastanawiać, o co komuś chodzi. Wtedy można lepiej zacząć dzień bez żadnych niepotrzebnych spięć, kłótni, prawda? 20 minut przed 8. Po co nam to?
1: Po co nam to? Tym bardziej, że możecie teraz posłuchać informacji, którą potem sobie podacie w pracy. Przenosimy się do Chorzeli, bo właśnie tam się odbywało w niedzielę święto mleka i chleba.
0: Piękna impreza.
1: Super impreza.
0: Polska.
1: Tylko że ktoś postanowił jednocześnie ze stelażem sceny, na której odbywały się koncerty, spiąć tamtejszy kombajn. I problem się pojawił w momencie, kiedy pojawił się również właściciel kombajnu i tym kombajnem właśnie postanowił odjechać. Jednocześnie cała scena wtedy runęła.
2: Ojej. Ja wiem, że to jest kombajn, a nie traktor, ale no dał radę nim zaorać imprezę.
1: Dobrze, że to nie było w Gliwicach.

0: Najlepsze hity z całego świata macie właśnie tutaj. Macie w RMF Max o poranku. Swedish House Mafia, Lee Kelly i Happiness is So Sad na 12 minut przed godziną 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Patrzymy teraz w niebo, bo jeżeli ostatnio trochę gorzej spaliście, to już wiemy dlaczego. To wszystko przez to, że zbliża się pełnia. A konkretnie zbliża się krwista pełnia księżyca. Tak, ona będzie w piątek, a potem jeszcze w niedzielę się księżyc spotka z Saturnem i to wszystko powoduje, że na niebie naprawdę dużo się teraz dzieje na koniec wakacji.
0: Także pamiętajcie, w piątek patrzymy o godzinie 5:50 w niebo. Ja wiem, że jest teraz 7:50, dwie godziny przed tym, ale pamiętajcie, w piątek 5:50 zaglądamy w niebo, będzie krwawo.
3: Przypomnienie w telefonie ustawcie.
4: Ale to Perseidy, zaćmienie, krwawy księżyc na tym niebie to jest teraz lepsza oferta niż na Netflixie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Kto tak pięknie gra, kto tak pięknie, to męskie granie orkiestra i supermoce, of course.
1: Supermoce się przydadzą na pewno kierowcom. Są utrudnienia na Mazowszu, S7 w kierunku Warszawy i A1 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Gdańska i o tym będziemy mówić we Fleszu.
2: Uważajcie na drodze, ale też przy okazji posłuchajcie, co w sporcie i co w pogodzie. To za chwilę o 8.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Euro na wszystko cię stać.
14: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
13: Do euro przyjdź.
14: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Utrudnieniami mierzą się o poranku kierowcy z S7 na Mazowszu. To jest odcinek Białobrzegi-Warszawa w pobliżu miejscowości Grójec. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z dostawczakiem. Zablokowany jest obecnie lewy pas w kierunku Warszawy. I na tym nie koniec. Na A1 w Kujawsko-Pomorskim na odcinku między węzłami Grudziądz, Nowe Marzy. W pobliżu miejscowości Nowe Marzy osobówka uderzyła w bariery. Na miejscu pracują służby. Zajęty jest pas w kierunku Gdańska.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Administracja Trumpa chce cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Departament Stanu USA ma w najbliższych tygodniach ogłosić cofnięcie wiz B1 dotyczących podróży służbowych i B2 służących głównie celom turystycznym z okresu 2016-2026. Chodzi o osoby, które ubiegały się o azyl lub obecnie się o niego ubiegają. W poniedziałek zastępca sekretarza stanu Christopher Landau skrytykował osoby, które jego zdaniem wykorzystują wizy turystyczne i biznesowe, aby dostać się do Stanów Zjednoczonych, a następnie składają wnioski o azyl. W ciągu ostatnich 18 miesięcy w USA cofnięto ponad 175 tysięcy wiz cudzoziemcom, którzy między innymi złamali warunki wizowe, popełnili przestępstwa, wzywali do przemocy wobec obywateli USA, czy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. To już niestety końcówka wakacji. W przyszłym tygodniu uczniowie będą się oswajać z nową rzeczywistością. Na razie jeszcze błogo wypoczywają, w przeciwieństwie do nauczycieli, którzy muszą wszystko przygotować wcześniej.
6: Już praca w szkole się zaczęła na serio, poprawki maturalne. No a od jutra już rady szkoleniowe, spotkaniowe, analityczne i organizacyjne na przyszły rok szkolny.
7: Spotkania z radą pedagogiczną, ustalenie pewnych dociągnięć, niedociągnięć organizacyjnych, ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą.
5: Mówili Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola nr 4 i Lechosław Rybka, dyrektor 20 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Nasza tenisistka Maja Chwalińska notuje zwycięstwo w parze z Austriaczką Xenią Kraus. Wygrały starcie z Belgijką Magali Kempen i Rosjanką Aleksandrą Panową w turnieju WTA 500 na kortach twardych w meksykańskim Monterrey. A jutro rewanżowe starcie czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Jagiellonia Białystok o 18:00 zmierzy się z Iberią Tbilisi. 2 godziny później Lech Poznań rozegra w Szwajcarii rewanżowe spotkanie z FC Thun w Szwajcarii. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał 4. etap wyścigu Vuelta Espania. W klasyfikacji generalnej ma już ponad 3,5 minuty przewagi nad rywalami. No, było ciężko, ale to był piękny dzień, mówił na mecie słoweński kolarz.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Ci, którzy nie przepadają za upałami, mogą się cieszyć, spać spokojnie, bo na razie gorąco nie będzie. Będzie ponoć w piątek, tak do 31 stopni, ale dziś jeszcze będzie czym oddychać. 20 stopni w Trójmieście zobaczymy, 23 pokażą termometry w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie i w Katowicach i do 24 stopni zobaczymy w Zielonej Górze. Natomiast jeśli chodzi o słońce, ono powinno dominować w wielu miejscach kraju, poza południowym wschodem, bo tam rzeczywiście momentami ma się trochę chmurzyć.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
8: Już są 3 minuty po godzinie 8, czas do piątku szybko zleci, a w piątek ma być ciepło, no, potem wszystkich świętych, Nowy Rok i tak dalej. Filip Kliber.
9: Byle do wiosny, Asia Mełus.
10: Mateusz Marek, za was trzymamy kciuki, dajecie ranę w ten poranek.
8: Temper City, self-aware, specjalnie dla was.

0: 9 po 8. Tot jest to w RMF Max.
1: Asia i Mateusz.
2: Kolarze jadą sobie na rowerach przez Hiszpanię. Znaczy, jak to kolarze, prawda?
0: No zdarza się kolarzom jechać na rowerze, mi
2: no
0: też się
2: właśnie,
0: zdarza.
2: No właśnie, więc kolarzem. Oni teraz jadą w Vuelta Espanię, sobie tam kręcą i ostatnio złapała ich na końcu jednego odcinka straszna burza, ale to taka burza, że lało, sypało gradem, nie dało się jechać, więc się wszyscy schowali do jednego hotelu. I w tym hotelu przesiedzieli tą burzę, a potem jak już się udali na spoczynek, to wystawili w internecie najwyższe oceny i pięknie podziękowali hotelowi za tak wspaniałe przyjęcie.
0: No super, no jak te najwyższe oceny wystawili, to pewnie chodzi też o to, że im, nie wiem, łańcuchy nasmarowali.
3: Tak.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Łańcuchy górskie pewnie tak, chodzi o to.
2: Na pewno.
0: O, właśnie o to chodziło. Gips, kukon, Jonatan, ty masz najlepsze hity to u nas w RMF Max. 10 po 8.

0: Międzynarodowe hity na antenie RMF Max to H i jego Ring My Bell, numer, który na pewno z wami jeszcze zostanie bardzo długo po wakacjach na 17 minut po godzinie 8.
1: Międzynarodowe hity, bo dzisiaj jest międzynarodowe święto. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa w kalendarzu.
2: I dlatego mamy zabawę dla wszystkich psiarzy, ale ogólnie dla wszystkich, bo to będzie niezły ubaw.
1: Dlatego zaszczekaj albo zrób tak, jak robi twój pies, jak się tak strasznie cieszy, kiedy wracasz po całym dniu pracy do domu.
0: Niech cała Polska usłyszy, jakiego masz super psa, a my tutaj zrobimy taki klaser najlepszych dźwięków, nie? Taką naszą radiową rolkę.
2: Także słuchaj, głosóweczka, wiadomość na Facebooku albo Instagramie RMF Max. Psiarze, odezwijcie się! Zwłaszcza jeśli miałby to być wasz pierwszy raz.
1: Mamy dla was super fajne nagrody.
0: Dla ciebie i psa. No bo co, no może być leżak dla psa, nie?
2: Nie, no może zeżreć, no.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl

0: TV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: koszty jak za zwykłą wiadomość. Możecie też głosóweczkę podesłać na Messengera RMF Max.
1: Gdzie byliście na wakacjach, ale nie mówiąc, gdzie dokładnie byliście na wakacjach. 3001 albo Messenger RMF Max. Gadżety wakacyjne jeszcze RMF Max czekają. Bierzecie telefon i nagrywacie głosówkę. Pizza, pasta, cappuccino.
0: Jak cappuccino za 1 euro to Włochy, jak cappuccino za 3 euro to polskie morze.

0: Nie uwierzycie. Nie uwierzycie, kogo właśnie widzimy.
1: Andrzej, kto to jest właściwie?
0: To wasza okazja. Wasza okazja na zgarnięcie 15 tysięcy złotych, tylko ona tak stoi.
1: Właśnie taka nieruchawa jakaś, nie?
0: Stoi się lambi. Do roboty mogłaby się wziąć.
1: Ona sama się nie weźmie. Nie. Mi się wydaje, że nie. To trzeba jakoś tak, wiesz, ją popchnąć do działania. Nie dosłownie popchnąć.
0: A że pomóc.
1: Pomóc, tak. Pokierować dokładnie. Czyli co zrobić?
0: No okazjo, mamy robotę do wykonania.
1: Więc zaprzęgacie okazję do pracy, wysyłając SMS-a z hasłem max pod 732. 7 za 3,69 o treści max albo wbijając na www.rmfmax.pl i wtedy jest okazja do zgarnięcia 15 tysięcy złotych i ona wie, co robić.
0: No i zobacz, jak mróweczka się uwija.
1: O, proszę, teraz to lata.
0: Kto wie, może nawet zapracuje na wasze 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj.
1: Albo inne wakacyjne fanty w zabawie Casa de Palma. Finał już dzisiaj możesz przytulić nawet 15 tysięcy złotych. No to co?
0: rmfmax.pl albo hasło max pod 732 7.
1: Tak to się człowiek nie narobi.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
5: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Na plażę z ekipą.
9: Na formę.
10: Na zdrowie.
11: Na gorąco.
12: Tak brzmi lato. Na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
15: Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się promieniami słońca. No i co prawda nad naszymi głowami krążą też chmury, ale nie będą dominować na niebie. Wyjątkiem jest południe kraju, gdzie w ciągu dnia ma przelotnie popadać. Upału się nie spodziewamy, ale będzie ciepło. Słupki rtęci w Rzeszowie podskoczą do 24 kreski. W Zielonej Górze czy w Warszawie w maksie spodziewamy się 23 na plusie, a najchłodniej dziś w Trójmieście 19 stopni Celsjusza.
16: RMF Max.
17: RMF Max.
18: RMF

0: Pauza i Magnetic. Tak, gramy w wakacje w RMF Max, bo to cały czas są wakacje, nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej, jeszcze kawał wakacji przed nami. Jak tam sytuacja z rezerwacjami wakacyjnych miejscówek?
1: Okazuje się, że Polacy nie rezerwują już sobie wakacji z większym wyprzedzeniem niż tydzień bądź dwa. To wynika z najnowszych danych, które do nas przywędrowały z Travelista. W połowie sierpnia zrobiła się pogoda i okazuje się, że te rezerwacje poszły w górę o 58%.
0: Nie, w Polsce rezerwowanie czegoś z tygodniowym, dwutygodniowym wyprzedzeniem to w ogóle nie ma sensu. Nawet z dniowym to powinno być tak: Halina, patrz, pogoda się zrobiła, okienko pogodowe, dawaj, pakuj dzieciaki, jedziemy.
1: Więcej o najnowszej prognozie pogody i o tym, co w kraju. Już za chwilę w najnowszym fleszu punktualnie o 10:00.
0: A teraz jeszcze Sylwa Bump, On Tonight.
1: Na drogę, na wakacje.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy. Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
2: Na słowo.
3: Na tarasie.
2: Na rybach.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: Dzisiaj humory powinny dopisywać, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny. Nad Polską krążą chmury, ale i tak w większości województw cieszymy się słońcem, chociaż na południu może przelotnie popadać. Słupki rtęci idą w górę. Najcieplej będzie dziś w Rzeszowie. Tam spodziewamy się 24 na plusie, trochę chłodniej w centrum i na zachodzie, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry, to 19 stopni Celsjusza. No i będzie to w Trójmieście.
7: Chwila po 10:00 wysłuchacie Lata na maksa. No są news, ale są też newsiska.
8: W temacie gier na przykład Wiedźmin 4 nie wyjdzie w przyszłym roku, to jest zła wiadomość. Ojej. Ale inny ciekawy tytuł pojawi się w przyszłym roku, na który warto czekać. Niektórym już się oczka zapaliły. Jaki, to za chwilę powiemy.
7: I o tym wszystkim na pewno usłyszycie w tej godzinie. Dawid Miązek.
8: Karina Nicińska. Do 12:00 z wami zostajemy. Zapraszamy.

0: słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: jest taka świeżynka tegoroczna, Sorry Papi w RMF Max.
1: Ale są takie hity na maksa, przy których nagle cały świat zatrzymuje się dookoła nas.
0: Czasowstrzymywacz Akon.
1: I jeszcze na w tytule, a to jest plus 10 do bycia śpiewanym głośniej.
0: Kupcie głośniej.

0: Direct sa s nami Faithless, The New Religion. Słuchacie RMF Max?
1: To taki się włączyło, to co, ruszamy w tango, czy o co chodzi?
2: Niech to będzie wasz last dance. Niech to będzie wasz ostatni taniec do wygranej. Nawet 15 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj. Poocierajcie się o tą nagrodę.
0: Nie, nie ocierajcie się. Właśnie nie ocierajcie się, tylko po prostu chwyćcie ją w ramiona i przyciśnijcie mocno do siebie te 15 tysięcy złotych. Poczujcie ciepło, jakie z tej kwoty płynie i jakie cieplutkie będą wakacje, które sobie za to zafundujecie.
2: Zapraszamy was do tańca z rundą bonusową. Tylko wy SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl i 650 razy większa szansa. Nawet na 15 tysięcy złotych.
0: Ale wiecie, tańce są intensywne i krótkie, więc tylko 7 minut rundy bonusowej. Tylko przez taki czas mnożymy 650 razy wasze szanse na zgadnięcie 15 tysięcy złotych nawet.
2: To co? Można prosić rączkę waszą do telefonu, żeby wysłała SMS-a z hasłem MAX pod 7327.
0: Pani pozwoli na parkiet po 15 tysięcy złotych. rmfmax.pl, tam też zapraszamy.
3: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
4: Co? Ile?
3: Złotych! 15 tysięcy złotych!
5: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: I po reklamie.
10: Jak najlepsze wspomnienia.
11: Jak buszowanie po lesie.
12: Jak spotkanie.

0: wszyscy razem na koniec. Take me back w RMF Max.
1: No, patrząc na ten sierpniopad za oknem, to niektórzy mają takie take me back do tego lipca,
0: słońce,
1: do tych upałów.
0: Nie,
1: komu
0: tak
1: to
0: się umawialiśmy dokładnie, a za 7 wypłat mamy już wiosnę.
1: A za chwilę prognozę pogody w RMF Max.
2: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia.

0: tygodnia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: Jak najlepsze wspomnienia.

0: Макса.
1: Плату на Макса! W większości kraju jest pogodnie i must have to ciemne okulary, ale są rejony, gdzie przyda się też parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Mowa o Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu. W Trójmieście w Maxie spodziewamy się 19 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej będzie w Rzeszowie. Słupki rtęci podskoczą do 24 kreski. Nasze samopoczucie powinno być dobre, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny, tak więc popołudniowa kawa raczej jest dziś zbędna.
2: RMF Max.
0: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Danny Trace, If Only You, słuchacie RMF Max, a 12 się zbliża i...
1: Widziałeś, jak mi śpiewał, tak, za tą szybą naszą radiową, aż to poczułam. Irek Jakubek już za chwilę przywita się z wami po 12 w programie Lato i Wszystko Gra, a my za dzisiaj dziękujemy.
0: Karina Niecińska,
1: Dawid Miązek
0: i zapach perfum Irka, który nam z szyby do końca się z wami
1: Słyszymy się jutro po 9:00, buziaki.
0: Trzymajcie się, pa,
1: pa.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytułatym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. ₩49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link

Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak impreza na plaży.
7: Jak noc w namiocie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: 24 stopnie Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Rzeszowie i tam dziś będzie najcieplej. Ciut chłodniej we Wrocławiu czy w Ciechanowie, 22 na plusie, a 20 kreski nie przekroczą słupki rtęci w Trójmieście. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją. Nad całą Polską krąży trochę chmur, ale jest pogodnie, a przelotnych opadów deszczu spodziewamy się na południu kraju.
12: Kolejny dowód na to, że kończą się wakacje, kolejny dowód na to, że kończą się urlopy. Nie ma gdzie zaparkować pod pracą, jak się przyjeżdża nawet na 12. Mirek Jakubek, dzień dobry.

0: Po wakacjach też nam się będą podobali. I to bardzo. Swedish House Mafia, Lakey Lee, Happiness is so sad. Tak wam gramy w czasie lata na maksa. W czasie popołudnia w RMF Max, kiedy to dzisiaj jest troszkę więcej czochranka, trochę więcej głaskanka, a może i nawet drapanko za uchem będzie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa. Wywęszyć można świetną okazję na duże pieniądze, 15 tysięcy złotych, które wygrać trochę łatwiej. Zapraszam na www.rmfmax.pl.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

stacjach, żeby każdy spokojnie mógł w sprawie jedyneczki i dwójeczki to trzeba załatwić. No i właśnie dlatego na wagonach są konieczne te napisy 1 i 2, żeby było wiadomo, co się komu chce, jak się zepsują toalety.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
10: i Klemens prawy.
9: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
11: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
9: Codziennie.
11: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
8: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Jak rozgrzana łąka.
15: Jak ognisko na działce.
14: Jak wypad na wodę.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
18: +24 stopnie Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Rzeszowie i tam dziś będzie najcieplej. Ciut chłodniej we Wrocławiu czy w Ciechanowie, 22 na plusie, a 20 kreski nie przekroczą słupki rtęci w Trójmieście. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją. Nad całą Polską krąży trochę chmur, ale jest pogodnie, a przelotnych opadów deszczu spodziewamy się na południu kraju.
17: RMF Max.
19: RMF Max.
17: RMF Max.

Łojojo, tylko pozytywne przyjmujemy. Bardzo proszę, bez łojojojowania na nie, łojojojowanie na tak, tak jak u Jamala w RMF Max. I dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa. Co pies robi lepiej niż człowiek? No proszę bardzo, co pies robi lepiej niż my? Piszcie SMS-owo 3001, piszcie na Messengerze, nagrywajcie swoje głosóweczki, mam fajne nagrody. To, że węch pies ma lepszy, tak, że słuch też, co? Nie pytajcie co, tylko słuch po prostu ma lepszy. I uwaga, eksperci mówią, że pies trochę lepiej żyje chwilą. Nie analizuje tego, co się już wydarzyło, ani nie martwi tym, co ma się zdarzyć jutro. Pełna Michał na teraz. Dla ludzi również.

0: Reklama.
1: Anio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol.
6: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Na leżąco.
17: Na słodko.
16: Na długie wieczory.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
20: Chmur nad Polską będzie coraz mniej, ale jeszcze przez jakiś czas na południu gdzieniegdzie może spaść deszcz. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście. W większości kraju cieszymy się słońcem. Jest ciepło. Termometry w Rzeszowie dobiły do 24 na plusie. Trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu, 23 stopnie, a najzimniej dziś w Trójmieście, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 19 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to środowe popołudnie powinno być bardzo dobre.
21: Wakacyjna playlista RMF Max dzisiaj jest jeszcze bardziej wyjątkowa, bo dzisiaj jest Dzień Psa i w Dzień Psa jest tyle radości z tej muzyki, jakby ktoś nam cały czas rzucał patyk, my go przynosimy i znowu nam rzucał i patyk, i teraz smaczek.

0: Robin Schulz i jego Better Times. Tak wam gramy w RMF Max. Czas najwyższy, żeby lato 2026 naprawdę czymś solidnym nas zaskoczyło. I nie tylko pogodą w lipcu nad polskim morzem, że podobno bywało gorzej. Nie, nie, 15 tysięcy złotych. To jest zaskoczenie na miarę lata na maksa. Łatwiej wygrać wielką kasę już dziś po południu. 15 tysięcy złotych dla tych, którzy wysyłają zgłoszenia. O treści Max na 7327. Jedno zgłoszenie, 600 szans. 600 razy łatwiej wejść do finału. Wygraj 15 tysięcy. Wyślij Max na 7327.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Dzieje się coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
4: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
11: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
13: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Jak długi dzień pełen słońca.
19: Jak wypad nad wodę.
20: Jak ognisko na działce.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato na maksa.

A Zizam, czyli jeszcze więcej Habibi w letnim programie RMF Max. Jest lato na maksa, jest coś więcej niż playlista All Inclusive. Podobają wam się ceny paliw na stacjach benzynowych? To pewnie, że mogłoby być trochę taniej, a będzie trochę drożej już od wtorku. I dokładnie z poniedziałku na wtorek wszystko pyk o złotówkę więcej. Także jak będziecie w nocy tankować, to fajnie, jakby przed wami nikt nie miał ochoty na 4 hot dogi z sosem, w sprawie którego musicie wrócić do samochodu, żeby zapytać resztę pasażerów.

0: Sombor. Na jeszcze lepsze muzyczne popołudnie i stała się rzecz niebywała. Wszyscy jesteśmy sombrami. My body isn't ready. Tak, też nie byliśmy gotowi na ochłodzenie, ale idzie ciepełko. Dużo ciepełka i o tym prognoza pogody już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów.

0: objawów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
10: I po reklamie.
11: Należaku!
12: Całą paczką.
11: Na luzie.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
14: Lato na maksa.
11: Lato na maksa! If you love me, let me heal.
15: Chmur nad Polską będzie coraz mniej, ale jeszcze przez jakiś czas na południu gdzieniegdzie może spaść deszcz. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście. W większości kraju cieszymy się słońcem. Jest ciepło. Termometry w Rzeszowie dobiły do 24 na plusie. Trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu, 23 stopnie, a najzimniej dziś w Trójmieście, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 19 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to środowe popołudnie powinno być bardzo dobre.
16: RMF Max.
17: RMF Max.
16: RMF Max.

ale Farben, ale dobrze, jest RMF Max i jest też nowy sposób na odchudzanie. I zupełnie nie wiem, dlaczego mój internet mi to podpowiedział. Nowy sposób na odchudzanie to jest zielona kawa. Taka jak czarna, tylko mniej palona, no i wtedy robi się właśnie zielona. Podobno działa, no i podobno dlatego, że po tej zielonej, w przeciwieństwie do normalnej, ma się mniejszą ochotę na serniczek.

0: reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Na słodko.
22: Nad wodę.
21: Na spotkanie.
23: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
24: RMF Max. Lato na maksa.
21: Lato na maksa!
25: 19 na plusie. To wartość, jaką pokazują teraz termometry w Trójmieście i tam jest najchłodniej. Słupki rtęci w centralnych i zachodnich województwach oscylują w okolicy 22-23 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie, 24 stopnie Celsjusza. Prawie wszędzie cieszymy się ładną pogodą, ale na południu w wielu rejonach na niebie wciąż rządzą chmury, no i gdzieniegdzie może jeszcze przelotnie popadać. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
26: RMF Max, hity na maksa.
27: W imieniu karty, która chciałaby sobie już piknąć przy drzwiach wyjściowych, przypominam, dla pierwszej zmiany, jest już po 14.
28: Poczuj dobry beat.
27: Karta pika kawę, łyka, Irek Jakubek się wita.

0: To jest coś więcej niż wakacyjny puls. To jest wakacyjne, letnie DNA. On nazywa się Sylwa Bumpa. Sylwa Bumpa on tonight. Tak wam gramy w RMF Max, przypominając, że on nie może zasnąć, a to jest całkiem duże miasto. Ej, i to jest tylko fragment tego, co na koniec wakacji przygotowali dla nas Mata i 2115 White. Sprawdźcie nowość, którą będziemy grali punktualnie o 15.50. Premierowo. Jedna na milion. Taki tytuł ma ta piosenka. 15 tysięcy. To do wygrania przez nasze rmfmax.pl. Sprawdzajcie swoje szanse.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

Pewnie od razu poznaliście, że to Dawid Podsiadło w RMF Max, ale teraz będzie zagadka dźwiękowa. Mąż czy pies tak chrapie? Łatwo poznać, bo mąż robi to ciszej, a myli, jak słychać, ma popołudniową drzemkę. Nie będziemy budzić, zwłaszcza w dzień psa.

Dawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

19 na plusie. To wartość, jaką pokazują teraz termometry w Trójmieście i tam jest najchłodniej. Słupki rtęci w centralnych i zachodnich województwach oscylują w okolicy 22-23 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie, 24 stopnie Celsjusza. Prawie wszędzie cieszymy się ładną pogodą, ale na południu w wielu rejonach na niebie wciąż rządzą chmury, no i gdzieniegdzie może jeszcze przelotnie popadać. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Lato na maksa!
1: Minęła 15. Czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. W krótkim spocie trudno pokazać wszystko, co może przyciągnąć turystów do naszego kraju. Tak polska organizacja turystyczna odpiera zarzuty, że reklama mająca promować Polskę za granicą nieszczególnie zachęca do odwiedzenia naszego kraju. Dlatego magnesem mają być polscy celebryci, mówi Paweł Moras, prezes POT, i dodaje, że opinie mieszkańców europejskich metropolii nie są miarodajne.
2: Dla nas istotne jest to, jak będą na ten spot reagować internauci w tych 5 krajach.
1: A jest ona skierowana do mieszkańców Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. Kolejne reklamy w ramach kampanii mają się pojawić we wrześniu.
3: To jest RMF Max.
1: 9 firm jest zainteresowanych projektem przebudowy węzła Kowale na Pomorzu. Powstanie węzeł typu diament na odcinku od planowanego skrzyżowania z ulicą Nową Świętokrzyską w Gdańsku do węzła Kowale w gminie Kolbudy.
4: Oferty wynoszą od 4,5 do ponad 8 milionów złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na pracę projektową i przygotowanie materiałów do wniosku.
1: O czym informowała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. 20 milionów złotych. Tyle wynosi wartość nowego sprzętu, który trafił do Szpitala Klinicznego Politechniki Bydgoskiej. Chodzi o urządzenia dla oddziału kardiologii i poradni kardiologicznej, takie jak m.in. echokardiograf czy nowe aparaty EKG. Dotacja pochodzi z KPO. Już w piątek jasielski rynek zmieni się w tętniący życiem jarmark produktów regionalnych. Przed nami 20. edycja Międzynarodowych Dni Wina. W czasie trzydniowego eventu rzemieślnicy i lokalni producenci zaprezentują też tradycyjne sery, wyroby kulinarne oraz unikalne rękodzieło.
5: No oczywiście mnóstwo świetnej zabawy, wspaniali winiarze, mnóstwo produktu regionalnego.
1: Powiedziała rzeczniczka jasielskiego ratusza Agata Koba.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Biało-czerwone pokonały Słowenki 3-0. To już trzecie zwycięstwo naszych siatkarek w Mistrzostwach Europy.
6: Myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc dzisiaj fajnie ta siatkówka wyglądała. Potrzebny taki mecz w naszych głowach, powrót do naszej dobrej siatkówki.
1: Podsumowała Magdalena Stysiak. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami. Mecz o 15:00. Dobrze radzą sobie także polscy koszykarze. Z kompletem punktów szykują się do drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Także jutro mecz z Izraelem.
7: Tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga.
1: Mówił rozgrywający Andrzej Pluta. Czas na piłkę nożną. Kamil Grabara oficjalnie wypożyczony z Wolfsburga do Turynu. Juventus nie wyklucza też opcji wykupienia polskiego bramkarza. Kolejny hitowy transfer w Premier League. Za 100 milionów euro marokański pomocnik Ayo Buadi przeszedł z Lille do Manchesteru City. A jakie zmiany na lokalnych boiskach? Wieczysta Kraków zwolniła trenera Kazimierza Moskala. Nowym został chorwacki szkoleniowiec Żeli Kokopić. Na koniec tenis. Maja Chwalińska w parze z Austriaczką Sinią Kraus w ćwierćfinale turnieju WTA w Monterey. Kolejne starcie dziś o 3:30 naszego czasu.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Środowe popołudnie w większości Polski jest pogodne, ale są rejony, gdzie wciąż to chmury rządzą na niebie. Mowa o części Podkarpacia, Małopolski czy Śląska i tam, gdzie niegdzie może jeszcze spaść deszcz. Słupki rtęci w Rzeszowie oscylują w okolicy 24 kreski i tam jest najcieplej. Na zachodzie i w centrum termometry pokazują 22-23 stopnie, a najchłodniej w Trójmieście. Tam 19 na plusie. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc tego popołudnia nikt nie powinien narzekać na samopoczucie.
3: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
8: Hity na maksa. Dzień dobry, witamy w kanale nadawczym w Międzynarodowy Dzień Psa. Ja chciałem od razu zauważyć, że psy tak z angielska zawsze się tak dziwią, jak to możliwe, że dopiero środa. How? Jak? Jak
9: to jest niemożliwe, żeby to wszystko poskładać do kupy, ale my to poskładamy. Taki jest plan, psami też się będziemy zajmować, a na razie siemano, 4 minuty po 15, kawałek siwek. Dzień dobry.
8: Siemano.

0: to Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine, ale umówmy się, jeżeli wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze, to zawsze możemy trochę podnieść poprzeczkę i może być po prostu mega, może być bardzo dobrze, bo możemy kogoś z Was, z czteroosobową ekipą, tak na dobrą sprawę, wysłać w wyjątkowe miejsce, do rodzinnego parku rozrywki w Zatorze.
1: Jedno proste zadanie do wykonania, żeby sobie taką nagrodę zapewnić, albo przynajmniej szansę na tą nagrodę, trzeba w tym momencie pomyśleć stop i napisać nam na Messenger RMF Max, o czym w momencie, kiedy padło stop, tak naprawdę myśleliście.
0: Wiesz co, ty jesteś niesprawiedliwy i nieuczciwy tak na dobrą sprawę, bo zasady wcale nie są takie proste. Mm. Bo wiesz, żeby się tak wewnętrzyć z czegoś, co przyciągnie naszą uwagę i zapewni wam 4 bilety do parku rozrywki w Zatorze, to nie są łatwe rzeczy, kochani.
1: Piszecie na Messenger RMF Max, kreatywny, ciekawy sposób, opisujecie myśl, która tak naprawdę wam towarzyszyła, kiedy padło stop i osoba, która to zrobi najlepiej, ma szansę zgarnąć 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze. Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Uwaga, cytat. Dajcie spokój, taką mam jazdę z małym. To cytat z Nikodema. Witam Nikodema na antenie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: Nikodem, opowiadaj, o czym pomyślałeś, kiedy powiedzieliśmy stop, bo to jest dobra historia, wszyscy to muszą usłyszeć.
2: Uspokajałem syna Łukaszka, który zjadł śliwkę robaczywą, no i koledzy, mam takich fajnych kolegów, że nastraszyli go na zabój, że będzie miał tego robaka już na zawsze.
3: No bo nie.
1: No bo tak będzie.
2: No i wyjdzie.
3: Przestań, nie mów takich rzeczy. To tak jakbyś powiedział, że
2: może
3: jak zjesz
2: słuchać,
3: arbuza,
2: bo mama
3: to ci drzewo
2: odebrała,
3: wyrośnie.
2: Może w radiu słuchać, więc synku, nie będziesz miał tego robaka.
3: Już zadbamy o to, żebyś nie miał, naprawdę.
1: Dobra, nie będę się już zgrywał. Nie ma żadnego robaka, oczywiście, że tak. Natomiast jedna sprawa teraz jest ważna, bo jak już będziecie na Hyperionie, to usta niech trzyma zamknięte, bo może mu rzeczywiście jakiś robak tam wpaść.
2: Albo ten już nie chce wypaść.
1: Jeszcze raz?
3: Albo ten drugi wypaść.
2: A może ten nie wypadnie.
1: No chyba, że
3: za
1: tak.
3: Za to trzymamy kciuki chyba.
1: To właśnie tego
3: jakby
1: wam
3: co,
1: życzymy.
3: To lepiej w tę stronę.
1: Bo cztery wejściówki do Energylandii stają się w tym momencie wasze.
2: Fajnie, dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo, dorzucimy śliwkę przy wysyłce. Nikodem, gratulujemy.
2: Dzięki.

0: końca.
1: Oskar Sims mógłby nam śpiewać bez końca. Lato mogłoby trwać bez końca, ale tak dobrze to nie ma.
2: Nie ma, niestety zobaczyłem, że w sobotę ulewy w całej Polsce.
1: Ajajaj.
2: Max. Więc zapraszam tym bardziej, żeby posłuchać szczegółowej prognozy za momencik w RMF Max.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
15: A tamta to jest mega.
13: Mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Latuna Maxa!
2: Środowe popołudnie w większości Polski jest pogodne, ale są rejony, gdzie wciąż to chmury rządzą na niebie. Mowa o części Podkarpacia, Małopolski czy Śląska i tam, gdzie niegdzie może jeszcze spaść deszcz. Słupki rtęci w Rzeszowie oscylują w okolicy 24 kreski i tam jest najcieplej. Na zachodzie i w centrum termometry pokazują 22-23 stopnie, a najchłodniej w Trójmieście. Tam 19 na plusie. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc tego popołudnia nikt nie powinien narzekać na samopoczucie.
3: Słuchajcie, bo my prawie zapomnieliście, wy byście zapomnieli, bo my byśmy prawie zapomnieli, że jest teraz ostatnia szansa na to, żeby wejść do naszej zabawy Casa de Palma czeka.
4: Jeszcze tylko 6 minut, mnożymy wasze szanse razy 550, 7327 SMS o treści Max za 3,69.
1: Max.
3: Śmiało, śmiało, runda bonusowa już dzisiaj nie wróci.

0: jak to się wszystko pięknie składa na naszej antenie. Fire, Shimza, a za oknem słychać u nas syreny. Mam nadzieję, że to nie jadą do nas, żeby gasić te muzyczne pożary.
1: Nie, tu nie trzeba, proszę. To zawróćcie! Do nas nie trzeba!
0: Nie tą razą. Chociaż teraz też będzie bardzo, bardzo gorąco, bo mamy gorącą premierę i zagramy to pierwsi w Polsce, moi drodzy. I to jest bardzo gorąca współpraca, na którą wiele osób czekało i to jest numer Kozak. Ludzie na to czekali bardzo, bardzo długo i się doczekali. Mata i White 2115. Dwa lata temu nagrali numer 1 na 100, a teraz trochę podbijają stawkę.
1: Tak, bo 100 plus 2 lata według prostego rachunku wychodzi 1 000 000 i po 1 na 100 dostajemy 1 na 1 000 000. Mata znów z White'em 2115 ratują wakacje.
0: To jest piękne, słuchajcie, to jest nostalgiczne, także wielka prośba od RMF Max do ekipy słuchaczy RMF Max. Dajcie głośniej i posłuchajcie, to jest banger. And now, ladies and gentlemen,

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Lato da Maxa!
2: To popołudnie z RMF Max, wybiła godzina 16. Zapraszam na Flash. Kinga Nega. Zaczynamy. Jest odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego na list od polskiego prezydenta. Karol Nawrocki, przypomnijmy, napisał go z okazji 35. rocznicy ukraińskiej niepodległości. Prezydent Ukrainy podkreślił, że wsparcie Polski od pierwszych dni rosyjskiej inwazji nie zostanie zapomniane. Co jeszcze pisze prezydent Zełenski?
3: Podkreśla zaangażowanie w rozwijanie więzi między naszymi dwoma, jak pisze, silnymi narodami, z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO. Zełenski do swojego wpisu w mediach społecznościowych dołączył list, który otrzymał od prezydenta Polski.
2: Informowała Magdalena Greinert. Uwaga rodzice, by otrzymać 300 zł z programu Dobry Start we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia. Choć nabór potrwa do końca listopada, nie warto zwlekać, podkreśla Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolu.
4: Warto przypilnować tego terminu, bo data wysłania wniosku o wyprawkę szkolną ma wpływ na to, kiedy pieniądze wpłyną na konto. Rodzice, którzy wyślą wniosek o wyprawkę szkolną do 31 sierpnia, mają gwarancję, że ZUS dostarczy pieniądze na rachunek bankowy maksymalnie do końca września.
2: Wnioski o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko elektronicznie przez swoją aplikację lub na przykład portal Empatia. Dobre informacje dla plażowiczów. Od Świnoujścia po Krynicę powiewają białe flagi. Chętni mogą kąpać się w Bałtyku.
5: Słoneczko świeci, jest dobrze.
6: 3 osoby są może w wodzie, więc jest dużo miejsca. W dali widać Hel. Statki robią dekoracje horyzontu.
7: Jest bosko.
8: Dużo chillu. Jeśli się rozkręcimy.
2: Usłyszał w Gdyni Stanisław Pawłowski. W Polsce na razie bez wysokich temperatur, za to do Włoch dotarła kolejna fala upałów. Na południu kraju termometry wskazują 45 stopni. Włosi coraz bardziej odczuwają też koszty chłodzenia domów. Letnie korzystanie z klimatyzacji to wydatek średnio około 140 euro.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: To ma być pogodny wieczór w Polsce. Więcej chmur tylko na południu kraju, na północnym wschodzie lokalnie mogą pojawić się słabe przelotne opady. Temperatura od 19 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie do 24 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Noc również ma być pogodna, tylko na południu miejscami popada słaby deszcz. Nad ranem mogą też pojawić się lokalne mgły. Średnia temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro w końcu powrót słońca.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
1: A tych hitów to dla was trochę przygotowaliśmy w godzinie 16 i nie zawahamy się ich użyć, żeby wasze popołudnie było jeszcze lepsze.
9: Jeszcze przed nami również finał zabawy Casa de Palma i kilka bangerów, między innymi Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls już teraz. Max.
1: To my już tutaj siedzimy cicho i was zostawiamy z tym numerem. Kawałek Siwek, to my.

0: Bit, który wkręca się głęboko w mózg, gdzieś pomiędzy fałdami mózgowymi. O to chodzi w RMF Max. Jest 16.11 i w tym momencie jeszcze między te fałdy wsadzimy jedną ważną informację.
1: I to dobrą informację, bo takie obwieszczenia nas też tak przyjemnie smyrają po mózgu i po portfelu i po baku samochodu, bo mamy obwieszczenie ministra energii. I moi drodzy, od jutra ceny paliw w dół.
0: Także kochani, jak tylko dacie radę na tej rezerwie jeszcze do domu, co z tego, że 2 kilometry zasięgu się świecą? Dasz radę, dasz
1: walczcie,
0: radę.
1: Walczcie, jesteście zwycięzcami. A jeżeli już musicie gdzieś zaparkować, to na stacji benzynowej. Byleby tylko jakoś dotrwać do północy. Dacie radę. Zobaczycie, dacie radę.
0: Tymczasem Kuban, Zalia i Kyoto, a my trzymamy za was kciuki w tych dłuższych i krótszych powrotach z roboty do domu.

0: Daigo w RMF Max, a teraz w RMF Max w kanale nadawczym pora na kącik grzybiarza. Coś, co o tej porze roku pojawia się u nas regularnie, bo to są, słuchajcie, ważne rzeczy. Żebyście wiedzieli, że jak pójdziecie na spacer, to że są takie grzyby, które wyglądają jak borowiki, ale są całe niebieskie.
1: Nie niemieckie, źle usłyszeliście.
0: One są niebieskie. Blue.
1: Najśmieszniejsze, one są niebieskie w środku. I to są w ogóle moim zdaniem te najlepsze, bo to są te o smaku smerfnym, tak jak lody.
0: 100%, no. Ale jednak mimo wszystko warto sprawdzić, czy ten, kto je znalazł pierwszy, to sam przypadkiem nie był na grzybach.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato na maksa.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Dostawca De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Casa De Palma, zabawa, w której codziennie coś wygrywacie, powraca po raz kolejny. Mamy już numer słuchacza, do którego dziś będziemy dzwonić. Czy mam wcisnąć ten wielki zielony przycisk?
2: Ja cię bardzo proszę, bo ja jestem w wielkiej niepewności, czy się dodzwonimy i do kogo się dodzwonimy, więc nie czekajmy dłużej, tylko proszę cię, dzwońmy teraz.
1: To ja go wcisłem, że tak powiem, kolokwialnie.
2: Michał Siwek wcisło. Nowe nazwisko ci dorabiam.
1: Pierwszy sygnał za nami. Przypominam, że czekamy tylko 6. O, dzień dobry. Coś ludzie odbierają bardzo często po tym drugim sygnale. RMF Max z tej strony, Michał i Natalia, zabawa Casa De Palma. Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Do Ani.
1: Gdzie cię złapaliśmy?
3: No właśnie wróciłam z pracy i przygotowuję obiad.
2: O, super. A jakie plany obiadowe? Jakbyś nam mogła zdradzić, żeby nam ślinka pociekła?
3: Chyba jakaś odgrzewka, ryż z gularzem z wczoraj.
2: Ale słuchaj, odgrzewki są najlepsze, bo taki gulasz się przegryzie, także ja zazdroszczę.
1: Poza tym nie trzeba robić świeżego, roboty znacznie
2: dokładnie,
1: mniej, ja odgrzewki
2: dokładnie.
1: Lubię najbardziej. Absolutnie. No dobrze, no to...
3: Zwykle drugiego dnia smakują lepiej, prawda?
2: Wszystko się zgadza.
1: Słuchaj, czas by było przejść może do konkretów, bo my dzwonimy tutaj w towarzystwie 26 palm, a na każdej z nich kokos. I w zależności od tego, jaką palmę wybierzesz i jaki kokos z niej spadnie, no to od tego zależy, jaką nagrodę dziś zgarniesz. Wiesz o tym?
3: Tak, wiem.
2: No to myślę, że warto przypomnieć w tym miejscu, co w tych kokosach może się znajdować, a mamy tu przepiękne nagrody, bo jest na przykład maszyna do popcornu, mamy Instaxy, mamy głośniki JBL, mamy też oczywiście kasę, bo to zabawa Casa De Palma, więc nawet 15 tysięcy złotych możesz sobie strząsnąć dzisiaj z tej palmy.
3: Bardzo się cieszę.

0: idealny.
1: No to bądź na nich przygotowana, bo jak oni poczują, to przyjdą. Jeszcze raz gratulujemy. Maszynka do popcornu. A jeżeli ktoś z was chciałby jeszcze wziąć udział w naszej zabawie Casa de Palma, zawalczyć o 15 tysięcy złotych albo taką właśnie maszynkę do popcornu, 7327, SMS za 3,69 ślecie, a w treści wklepujecie Max.
2: To jest rzecz bardzo ważna, bo te palmy codziennie wyrastają nowe, kokosy codziennie się mieszają, także nigdy nie wiadomo, co wam się uda wylosować, ale na pewno uda się wylosować coś pięknego.
3: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niezwykły dzień dzisiaj. Armin van Buuren za nami, a przed nami... Dziś dowiedzieliśmy się oficjalnie, że będzie odświeżona wersja kultowej gry Heroes 3 of Might and Magic.
1: To jest duży news. Przyznam oficjalnie i bez bicia, że nie dla mnie, bo ja w Heroesów nigdy nie grałam.
0: Nigdy?
1: Nigdy.
0: Niemożliwe.
1: Ale to jest ten moment, żeby tematem zacząć się interesować. Nigdy nie jest za późno.
0: Boże, to jest
1: słuchamy,
0: całe moje
1: dzieciństwo.
0: Słuchamy,
1: nie oceniamy, okej?
0: Okay? Słuchamy, nie oceniamy absolutnie.
1: Dziękuję. Ja wolałam Tibię, jakby.
0: Okej, okay. No to przynajmniej tyle.
1: Okej. Okay.
0: Przynajmniej tyle.
1: Dziękuję.
0: Heroes 3 wracają, a my z tej okazji chcemy wam zrobić Heroeskop. A zadanie proste dla was. Wy wysyłacie nam tylko, co wam dziś do zrobienia zostało.
1: A my będziemy się zastanawiać, jaki jest tydzień i jaka populacja się zwiększa. A zatem, kochani, do boju.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Na leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: To ma być pogodny wieczór w Polsce. Więcej chmur tylko na południu kraju, na północnym wschodzie lokalnie mogą pojawić się słabe przelotne opady. Temperatura od 19 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie do 24 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Noc również ma być pogodna, tylko na południu miejscami popada słaby deszcz. Nad ranem mogą też pojawić się lokalne mgły. Średnia temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro w końcu powrót słońca.

0: Daria Zawiałow, hej hej w RMF Max, a my mówimy hej hej słuchacze RMF Max, co tam u was, co się dzieje, jakie zmiany się wydarzą w związku z Heroesami Trójką? To są pytania, które zadajemy bardzo poważnie, w celu wróżenia, przewidywania przyszłości. A więc mamy na przykład wiadomość od naszej słuchaczki. Witam, mi zostało dzisiaj jeszcze opróżnić boksy w stadninie koni i potem wolne do poniedziałku.
1: Astrologowie ogłaszają tydzień koniary. Populacja dni wolnych podwaja się.
0: Jej! To chyba dobrze, nie?
1: To dobrze, no Heroeskop tylko dobre informacje przynosi.
0: To mamy jeszcze jedną prośbę o wróżbę. Dzisiaj do zrobienia zostało tylko posprzątać halę warsztatową, a patrząc na ten bałagan, to sprzątanie w stylu pozamiatam pustynię, niczym nie ogarniam tej kuwety.
1: Astrologowie ogłaszają tydzień L4. Populacja pracowników zmniejsza się. Co wam jeszcze zostało do zrobienia? Jak chcecie, żeby wam Heroeskop coś wywróżył, piszcie śmiało albo zostawiajcie głosówki na Messenger RMF Max.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
12: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Na zegarach mamy już godzinę 17 w RMF Max. Czas na najświeższy flash. Kinga Nega. Zapraszam. 5 kolejnych F-35 zasili polskie lotnictwo. Maszyny są już w drodze z Teksasu do Polski. Do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku dotrą za kilkadziesiąt godzin.
4: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
0: Podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Znamy maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy, wynika z obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny będą niższe o grosz, a oleju o 7 groszy. Już tylko kilka dni zostało do pierwszego dzwonka. Szkoły i przedszkola przygotowują się do nowego roku. Pedagodzy zwracają uwagę na coraz bardziej odczuwalne skutki niżu demograficznego.
5: Mamy jeden oddział mniej. Także były 4 oddziały, teraz są tylko 3 oddziały. To jest zdecydowanie mniej, ale szczerze powiedziawszy nawet lepiej, dlatego że mamy jedną salę do wykorzystania na zajęcia socjoterapeutyczne, ewentualnie na integrację sensoryczną. Także do tych zajęć dodatkowych, które w planach przedszkola mamy.
0: Przyznaje Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola numer 4. I na koniec kolejny krok w stronę Marsa i jeden z największych projektów w historii prywatnej astronautyki. SpaceX, firma należąca do Ilona Muska, planuje budowę największego w swoich dziejach kompleksu startowego. Inwestycja w Luizjanie pochłonie około 100 miliardów dolarów. Nowa baza ma obsługiwać rakiety przeznaczone do lotów na orbitę okołoziemską, Księżyc i Marsa.

0: przed nami spokojny wieczór. W większości kraju ma być pogodnie, tylko na południu przybędzie chmur, a na północnym wschodzie może przelotnie pokropić. Temperatura od 19 do 24 stopni. Noc również przyjemna, z niewielkim zachmurzeniem i lokalnymi mgłami o poranku, na termometrach od 9 do 13 stopni. A jutro już więcej słońca niż w ostatnich dniach, tylko na wschodzie i południu okresami pojawi się więcej chmur, na termometrach nawet do 26 stopni na południu kraju.
1: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
2: Są takie tradycje, które niezależnie od tego, co się dzieje na świecie, obchodzić po prostu trzeba.
3: Trzeba.
2: I my się pilnujemy, żeby je obchodzić bardzo.
3: Nawet jeśli tradycje nie obchodzą was, to my je obchodzimy.
2: Bo nas obchodzą bardzo.
1: Max.
3: Zagadkowa środa startuje już za moment w RMF Max, a tymczasem witamy się ponownie. Siwek i Kawałek. Jest 17:03.

0: Nothing breaks like a heart, nothing sings like Miley Cyrus w RMF Max. Przed chwilą właśnie ona z Markiem Ronsonem.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pozwolę sobie przejść na język polski i powiedzieć, że nikt nie zadaje takich zagadek jak kanał nadawczy co środę po godzinie 17.
0: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że miała na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia?
2: I to jest bardzo trudne pytanie. To jest zagadka do was, drodzy słuchacze RMF Max. No jeżeli ktoś ma to rozwiązać, to właśnie ekipo Droga Wy. Dlatego bardzo was prosimy, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, tropy, cokolwiek wam przychodzi do głowy w związku z tą zagadką, to prosimy was o głosóweczki na Messengera RMF Max.
0: Tylko tam. Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia?
2: To mogło być wszystko.
3: Lato na maksa!
2: A jednocześnie poprawna odpowiedź jest tylko jedna.

0: jest Gips, to jest Ego i to jest ostatni dzień lata, chociaż nie do końca jest to zgodne z kalendarzem, ale zgodne jest co innego. To jest ostatnia tego lata zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: I chyba naprawdę jest trudne, bo zgłoszenia, odpowiedzi już jakieś są, ale jeszcze nie trafiła nam się poprawna, także może przypomnijmy zagadkę.
2: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia? Sprawdźmy.
3: Czyżby trzymała ona parasolkę?
2: Otóż nie. Nie była to parasolka.
0: A czy to jest blisko chociaż?
2: Nie.
0: Okej. Musiałeś zastanowić.
2: Musiałem chwilę pomyśleć, tak. Nie, załóżmy, że był słoneczny dzień.
4: Odpowiedź jest prosta. Asia wracała z lasu, z grzybów i ludzie prawili jej komplementy, ponieważ zebrała pewnie fajne prawdziwki, nie?
0: Jakby miała fajne prawdziwki, to komplementy na pewno by się sypały,
2: nie? Ja myślę, że tak. Znaczy, niewykluczone, słuchajcie, że Asia miała fajne prawdziwki, ale... Ale nie o to chodziło.
5: Bo to był liść laurowy. Tutaj Marcin, pozdrawiam.
2: Nie no, to nie była Laura, to była Asia.
0: Ale to w ogóle, wiecie, to się ze sobą chyba nie łączy. Takie coś mam dziwne przeczucie. W każdym razie, jeżeli drodzy detektywi macie jakieś pomysły, co takiego w rękach Asia może mieć, to głosówki na Messengera RMF Max cały czas przyjmujemy.
2: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia? Głosówki.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
9: Od czwartku w

0: Kauflandzie. Makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: Przed nami spokojny wieczór. W większości kraju ma być pogodnie, tylko na południu przybędzie chmur, a na północnym wschodzie może przelotnie pokropić. Temperatura od 19 do 24 stopni. Noc również przyjemna, z niewielkim zachmurzeniem i lokalnymi mgłami o poranku, na termometrach od 9 do 13 stopni. A jutro już więcej słońca niż w ostatnich dniach, tylko na wschodzie i południu okresami pojawi się więcej chmur, na termometrach nawet do 26 stopni na południu kraju.

0: Moving to the Sun to Hugel w RMF Max. W tę samą stronę was wysyłamy. Słonko powoli zachodzi, wy wychodzicie z roboty i wieczór robi się coraz przyjemniejszy, bo zaraz też graba w RMF Max.
1: Więc muzycznie będziecie tak rozpieszczani, że was nikt jeszcze tak dzisiaj nie rozpieszczał. No i mamy nadzieję, że ten środowy wieczór po prostu będzie piękny. No, środa minie, tydzień zginie i jesteśmy właśnie w tym etapie, że tydzień ginie, kochani.
0: Przypominam również, że jeżeli ktoś się jeszcze nie załapał na bilety na Fire Festival, no to cały czas są one do zgarnięcia u graby, więc zostańcie koniecznie przy radiu. A my się żegnamy. Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek. Super było z wami być. Trzymajcie się. Pa!

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
5: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
10: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
2: Wieczorem będzie pogodnie. Właściwie w całej Polsce termometry będą pokazywać od 14 stopni nad Bałtykiem, w okolicach Trójmiasta, 16 na Pomorzu Zachodnim. Na Podlasiu tylko 14 kresek. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku, około 19 stopni. W Małopolsce i na Śląsku tak 17-18 i podobnie w Rzeszowie. Jutro od 22 nad morzem do 26 stopni w Opolu, Katowicach. Rzeszowie cały dzień ma być słoneczny i pogodny.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na Maxa.
3: Się posiedziało, się posłuchało, tak więc dużo się będzie działo muzycznie dzisiaj w Max Party. Jeszcze na wakacjach, Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. Będę miał dla was, no może chyba już moje ostatnie bilety na Fire Festival. Będą też goście specjalni dzisiaj wieczorem, na przykład Sokół. Będzie fajny kawałek od Sokoła, którego może jeszcze nie słyszeliście. A na starcie naszego spotkania Temper City, ich wersja Self Aware. Tak naprawdę to mamy, wiecie, dwie wersje tego hitu. Jest taka wersja TikTok Techno rozpędzona i jest wersja tej ekipy, taka bardziej alternatywna, Temper City, Self Aware w RMF Max. Która lepsza?

Flowrida, T-Pain, no jak Timbalanda zapraszają u nas na festiwale, to Flowrida może też by się pojawił na jednym z nich. Na Fire Festiwalu też będzie pięknie od piątku, w sobotę i w niedzielę będzie ekipa RMF Max. Muzycznie będzie się działo i będę miał dla was bilety i to jeszcze w tej godzinie. Zapamiętajcie numer SMS 3001 albo Facebook RMF Max. A co tam u was dzisiaj ciekawego w kolejny dzień jeszcze na wakacjach, bo u mnie dzieje się muzycznie teraz kolejna taka ciekawostka, którą już chyba słyszeliście. Ja się zakochałem w jej nowej piosence. Tak śpiewa Zalia. Tylko kochaj mnie.

Pekne to zrobił Robin Schulz i Petty Times z pozdrowieniem dla chłopaków w tej chwili na rusztowaniu. Naprawdę szacunek dla budowlańców, dla Bogdana i ekipy, że oni o tej porze, słuchajcie, po 18 nie rzucili wszystkiego, że nadgodziny jadą tam, prawda, za prawą. Chłopaki, do zachodu słońca jeszcze trochę. Zostańcie z RMF Max, wróci Dawid Podsiadło. Będą też nowe house'owe nuty. Jest tutaj dobry beat, jaki przynosi Sony Fodera. RMF Max.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato

na Błysk. Dawid Podsiadło też ma wakacyjny hicior, a na koniec wakacji RMF Max zaprasza na Fire Festival już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Piątek, sobota, niedziela wśród headlinerów BDOS, Alan Walker, DJ Snake. W line-upie także Elder Brook, Andy Dust, Kungs, Mary z Polski, Kuke, Zalia, Problem, Miu. Naprawdę będzie się działo. Będę miał dla was bilety. Oto pytanie. Kto może nie był nigdy jeszcze na festiwalu? Tak do tego podejdźmy. Może jest ktoś, kto jeszcze nigdy nie był i chce przeżyć ten pierwszy raz. No to napiszcie, kto nie był i dlaczego. SMS-owo na 3001, koszt jak zwykła wiadomość, 3001, albo na Facebooku RMF Max. Dla tych, którzy nie byli jeszcze na festiwalu też, gościu, który również rządzi na festiwalach. No i na Ibizie też, Sony Fodera, nasze jeszcze wakacyjne house'y w RMF Max. Nowość tego tygodnia, Sony Fodera śpiewa Becky Hill, Say Something, tak to leci.

0: Potańczymy przy takich bitach, także o 21:00. Zapraszam na Max Party, tutaj DubDogs i How Does It Feel. Dziękuję za wasze wiadomości. Numer SMS to 3001 albo Facebook RMF Max. Kto nie był jeszcze w ogóle kiedykolwiek, nigdy na festiwalu? Najczęściej pojawiają się dwa powody. Finansowy, wiadomo, oraz czasowy. No, kasa i czas. Jedno i drugie trzeba mieć. Kto chce mieć swoje bilety na Fire Festival na ten weekend? Dajcie znać. 3001 albo Facebook RMF Max. Kto może jeszcze nie był na festiwalu?
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol.
4: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
5: Sanostol?
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do

0: 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Wieczorem będzie pogodnie. Właściwie w całej Polsce termometry będą pokazywać od 14 stopni nad Bałtykiem, w okolicach Trójmiasta, 16 na Pomorzu Zachodnim, na Podlasiu tylko 14 kresek. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku, około 19 stopni, w Małopolsce i na Śląsku tak 17-18 i podobnie w Rzeszowie. Jutro od 22 nad morzem do 26 stopni w Opolu, Katowicach, Rzeszowie. Cały dzień ma być słoneczny i pogodny.

0: Takie rapsy kiedyś królowały. Lerek, Innowator, moja panienka, no teraz nasza słuchaczka Elwira. Witam cię w RMF Max.
1: Witam, witam.
0: Elwira napisała, że też nie była jeszcze na festiwalu. Elwira, ale w ogóle?
1: W ogóle,
0: to ty jeszcze tego nie przeżyłaś, nie przeżyłaś tych kolejek i tych muzycznych emocji, jeszcze nie poczułaś bólu w nogach i głodu w środku nocy?
1: Nie, nic tego.
0: Okej, okay. Fire Festival w najbliższy weekend, to już taki ostatni dzwonek. Słuchaj, podam ci tylko kilka gwiazd z line-upu tego weekendu. Na przykład Kukę, Andy Dust i Alan Walker. I teraz pytanie, kto z nich miał najwięcej hitów na liście Hot Bands jak do tej pory?
1: O, rany, nie pamiętam. Stawiam na Alana Walkera.
0: I bardzo dobrze, będzie w sobotę, a ty masz swój karnet podwójny na 3 dni na Fire Festival na Stadionie Śląskim. Start już za 2 dni. To taki festiwal last minute. W końcu będziesz mogła przeżyć swój pierwszy festiwal kiedykolwiek. Pięknie, gratulacje Elwira. Kogo pozdrawiasz?
1: Całą rodzinkę, męża, który mnie na pewno słuchał, i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy. Ekipa RMF Max też będzie na miejscu. I Elwira, posłuchaj teraz headlinera. Będzie w sobotę Alan Walker, Ava Max i bardzo głośne, bardzo przebojowe Fate. Miłej zabawy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpęp.pl, regulaminy.
7: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
8: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: bardzo pogodny i słoneczny czwartek zapowiadają synoptycy właściwie w całym kraju. Jutro od 22 stopni nad morzem do 26 w Opolu, Katowicach, Rzeszowie. No a dziś wieczorem termometry mają pokazywać jakieś 14 kresek nad Bałtykiem, to okolice Trójmiasta. Dalej na zachodzie będzie około 16 stopni. Na Podlasiu też tylko 14 stopni. Najcieplej ma być wieczorem na Dolnym Śląsku, około 19 kresek. W Małopolsce i na Śląsku jakieś 17-18 stopni i podobny wieczór będzie w Rzeszowie.
1: Cześć, witajcie po 19.00, Przemek Grabowski w Max Party. Słuchajcie, wiem, że Sokół się tu kręci, rozmawia z Kariną Nicińską. Będzie fajna nuta od Sokoła. Będzie tutaj gościnnie dosłownie za kilka minut. Teraz DJ Goja, Jason Derulo, Wakacyjne Michiko.

0: hit zrobił nam na lato Axwell w RMF Wax, Whatever Tension. Czas to naszego gościa specjalnego. Będzie to świeżego od Sokoła, który przecież jest częścią projektu Enklawa. Już jutro w Warszawie finałowa impreza, finałowy koncert. No i teraz gość specjalny i Karina Nicińska z naszym gościem.
1: A ze mną w studiu RMF Max Wojtek Sokół. Cześć.
0: Cześć.
1: Wiem, że prosto z próby za chwilę koncert w ramach projektu Enklawa. Jak idzie? Gotowy?
2: Słuchaj, no to są takie warunki, że właściwie odpoczywamy, a nie próbujemy.
1: No to tylko sobie takich w takim razie koncertów życzyć, ale powiedz, Pogwarzymy jako ten singiel dla projektu Enklawa, rozumiem, że w setliście wpisane już, obowiązkowo.
2: Tak, tu nie zdradzę wielkiej tajemnicy, zagramy ten utwór również, ale wszystkie są przearanżowane lekko, więc...
1: Zanim posłuchamy tego singla na antenie RMF Max, jakbyś mógł zostawić nas, słuchaczy i słuchaczki, z jakimś takim jednym zdaniem od siebie, co przyświecało tobie przede wszystkim w tym obrazku, bo to jest trochę obrazek, nie tylko muzyka, którą tam dostajemy.
2: Przyświecało mi to, żeby pokazać, że każdy, nawet w najgorszym pędzie życia, może na chwilę się zatrzymać i złapać sobie ten krótki momencik.
1: Chcesz zapowiedzieć oficjalnie, radiowo? Spróbować?
2: Owszem, bardzo proszę. Z tej strony Wojtek Sokół. Słuchacie RMF Max, a to utwór Pogwarzymy.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordę.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

To też jest hit tego lata bez dwóch zdań. Magnetic od projektu Bauza, a za chwilę chrześniaczka Dolly Parton, która odeszła wczoraj w wieku 80 lat. Absolutna muzyczna gwiazda, ikona muzyki country. Jej przyjacielem był nawet sam Slim Shady Eminem. No i bardzo blisko była z nią Miley Cyrus. Miley, jej kwiatki już za chwilę.

0: nad wodę,
1: na działce
0: i na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine i tamtez świętują międzynarodowy przecież Dzień Psa. Jak tam u was dzisiaj wygląda to świętowanie? Bo wiadomo, że świętują wszystkie pieski rasowe, kundelki, kanapowce i te, które uważają, że kanapa może należy tylko do nich. Święto ma przypominać o adopcjach i psach, które czekają na dom. Nie zapominajmy o tym. Dzisiaj wieczorem spacer może być dłuższy. No zróbcie to dla swojej psinki. Teraz też na spacery Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max.

0: Repeat it, Martin Garrix i Ed Sheeran. Na pewno też kochają zwierzaki. Dzisiaj dzień psa, a wiecie, że piesek to potrafi nauczyć się naprawdę dużej liczby słów. Najzdolniejsze osobniki to rozpoznają nawet setki przedmiotów, a rekordziści potrafili odróżniać nawet ponad 1000 nazw. Ja nie wiem, który piesek jest tak uzdolniony, czy twój też tak ma. Mimo wszystko zejdź z kanapy pozostaje jednak chyba wciąż wyjątkowo trudnym komunikatem. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę coś dobrego od Adama Lamberta. Sprawdzimy też, co niedługo w pogodzie.
1: Reklama.
2: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr 2,3%, 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu.

0: Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Bardzo pogodny i słoneczny czwartek zapowiadają synoptycy właściwie w całym kraju. Jutro od 22 stopni nad morzem, do 26 w Opolu, Katowicach, Rzeszowie. No a dziś wieczorem termometry mają pokazywać jakieś 14 kresek nad Bałtykiem, to okolice Trójmiasta. Dalej na zachodzie będzie około 16 stopni. Na Podlasiu też tylko 14 stopni. Najcieplej ma być wieczorem na Dolnym Śląsku, około 19 kresek. W Małopolsce i na Śląsku jakieś 17-18 stopni i podobny wieczór będzie w Rzeszowie.
3: Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town.

0: Dobrze, tu jadą z bitem imprezowo chłopaki, White i przyjaciele. To coś. Dzisiaj poza pierwszą dziesiątką listy Hot Bands, a co tam się wydarzy, dowiemy się już po godzinie 20. Głosujecie na rmfmax.pl. Będzie też kilka bardzo ciekawych nowości. Wśród nich Babylon od Yearboxa. No i oczywiście Swedish House Mafia dzisiaj, może nawet na miejscu pierwszym.
1: Tu RMF Max, Robert Wojanowski. Dobry wieczór w środę. Ostatnia środa tegorocznych wakacji. Już odliczamy dni do początku roku szkolnego, no ale podpowiem jeszcze, jakie duże imprezy będą się w Polsce odbywać w czasie najbliższego weekendu, bo to będzie taki weekend, w czasie którego będziemy żegnać wakacje. No i duże wydarzenie odbędzie się na Stadionie Śląskim. Trzy dni naprawdę dobrej imprezy od piątku do niedzieli. Tutaj wystąpią tacy artyści jak BDS, Kukę, Mi, Problem, Zalia, to piątek, w sobotę Alan Walker, Elderbrook, Andy Dust, Bledka, Nervo, no i w niedzielę między innymi DJ Snake, Kangs, Bambi, Kizo, Mary z Polski, czy między innymi Reto. Tak bawić się będzie na koniec wakacji Stadion Śląski. No a na letnich brzmieniach we Wrocławiu w piątek Kacperczyk, Julia Wieniawa, Vito Bambino, do tego Król, a w sobotę tutaj Grzegorz Turnau, Natalia Grosiak, Mrozu, czy między innymi Kaśka Sochacka.
2: Reklama. Orły oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
10: Hej,
9: to mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
11: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
12: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
13: i Klemens prawy
12: meldują się na breloczkach.
11: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
15: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Hity na Maxa.
3: Dobry wieczór, witajcie wciąż na wakacjach w ostatnią środę sierpnia. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Sprawdzamy, co się dzieje na liście Hot Bands. Będą fajne nowości. Wraca Ellie Oaks, a zestawienie otwieramy dzisiaj plażowo-afrohausowo. Topik i Becky G. Ich Sorry Papi.
2: RMF Max. 10. Numer 10.

Skrzypce zawsze robią robotę. To był hit grupy The Verve. Lata temu słynne Bittersweet Symphony, które doczekało się wielu wersji, wielu remiksów, także takich bardziej tanecznych i klubowych. Eli Oaks i Lawinia, ich Reasons czekają na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Teraz Oskar Cyms, który chyba się dziwi, że jest tylko na miejscu 9 bez końca. Max. 9.

Moonlight i Fordo w numerze Alma Mater. Jeszcze więcej takiego bitu już od 21. Wakacyjne Max Party. Dajcie znać SMS-em na 3001. Co macie u siebie na imprezowych playlistach albo Facebook RMF Max? Na naszej wciąż wakacyjnej jest nowa nuta. Od tego gościa wraca Yearbox i jego Babylon. Ooh, baby.

0: DJ Jalok i ciotka Jennifer Lopez, Everything is Fine, miejsce siódme. Ciotka daje radę, musicie przyznać. Lata temu świat tańczył do Waiting for Tonight. Jennifer Lopez wciąż w formie i na pewno zaskoczy jeszcze tak imprezowo, bardziej klubowo. Ja też was zaskoczę, bo będzie kolejna taneczna premiera ze Stanów. Czeka Griffin w numerze World Away. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Media Expert. Wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz?
3: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: 6.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jego najwięksi fani w Stanach Zjednoczonych mówią, że Griffin to taki amerykański Armin van Buuren. Ten prawdziwy Armin przed nami na liście Hot Bands, a Griffin przed chwilą i Bunt, nasza kolejna taneczna premiera tego tygodnia, World Away. Jak słychać, w Stanach też potrafią robić dobre nuty. Sprawdzajcie więcej nowości na rmfmax.pl. Otwieramy już pierwszą piątkę, a tutaj numer, który bez dwóch zdań zasługuje na jedynkę, to na pewno. Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad.
1: Numer 5.

Love the Way You Are to Milki w nowej wersji od Davida Getty w naszym Max Party. A wiecie, co będzie w piątek? No wiadomo, że kolejny weekend, ostatni wakacyjny, ale to będzie także pełnia księżyca, którą będzie można podziwiać, bo ta sierpniowa to dopiero przed nami. Wypada za dwa dni i nazywana jest Sturgeon Moon, czyli księżycem jesiotra. No to już wiecie, co robicie w piątek wieczorem. Trzeba trochę dłużej posiedzieć na przykład na tarasie. Nie wiem, może ktoś może wyjść na dach, tylko żeby było bezpiecznie. Nie namawiamy do złego. Jak nie na dach, to przynajmniej do parku i robimy imprezę. My też. Kolejny set otwierają Pitbull i Kesha.

Ready for your love, Felix Jen i Sophie Ellis Baxter w naszym Maxe Party jeszcze na wakacjach. A wiecie, że na wakacje to w Chinach pojawiła się nowa atrakcja. Tam atrakcją staje się oglądanie rakiet wokół kosmodromów. Pojawiają się tłumy widzów, a kosmiczna turystyka obejmuje również takie miejsca stylizowane na powierzchnię Marsa. Mają tam takie miejscówki, gdzie można się poczuć jak na Marsie. No u nas jeszcze tego nie mają, ale za to mają Ring My Bell w nowej wersji. Aicz otwiera nasz kolejny set w RMF Max, a za chwilę Shouse.

0: błysk, to będziemy może sprzątać, ale dopiero w sobotę. Na razie cieszymy się środą, wciąż wakacje. Dawid Podsiadło przed chwilą w RMF Max. My nie kończymy naszej imprezy po 22 w Max Party, na przykład Ed Sheeran, Martin Garrix i Oskar Cyms też bardzo imprezowo. A co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać także SMS-em na przykład na 3001. Dobrego bitu nie zabraknie. Tańczymy dalej.
1: RMF Max, Robert Wojanowski, dobry wieczór. W środę, ostatnia środa tegorocznych wakacji, już odliczamy dni do początku roku szkolnego, no ale podpowiem jeszcze, jakie duże imprezy będą się w Polsce odbywać w czasie najbliższego weekendu, bo to będzie taki weekend, w czasie którego będziemy żegnać wakacje. No i duże wydarzenie odbędzie się na Stadionie Śląskim, 3 dni naprawdę dobrej imprezy, od piątku do niedzieli. Tutaj wystąpią tacy artyści jak BDS, Kukę, Miju, Problem, Zalia, to piątek, w sobotę Alan Walker, Elderbrook, Andy Dust, Bledka, Nervo, no i w niedzielę między innymi DJ Snake, Kangs, Bambi, Kizo, Mary z Polski czy między innymi Reto. Tak bawić się będzie na koniec wakacji Stadion Śląski. No a na letnich brzmieniach we Wrocławiu w piątek Kacperczyk, Julia Wieniawa, Vito Bambino, do tego Król, a w sobotę tutaj Grzegorz Turnau, Natalia Grosiak, Mrozu czy między innymi Kaśka Sochacka.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
10: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: Kto? No wiadomo.
15: Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.

0: nakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato.

0: żałujesz?
1: A ty żałujesz?
0: Ja nic nie zrobiłem.
1: No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
2: Lato na maksa!